saka ke matla aka. Ole sedi FM re kitika mo re tswanteng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo.